ndio seme yebo sna wodi wodiga kwa juai wodi solo solo solo abongo jako yugi jatugon abong ah kom abong come in lana no abongo come in lana aboy jake tempa na boyo dak na kericho ka imbo sona odiku